Czekaj na nasz uczył się trejdziorymczyk. Poszkwarczym się, poszkwarczy. Na serce szram, ale azwo zdam. Z tym naszym szana.